A smo konc prenje rodziny, słyszymy też jeszcze Andreju Špitanku. Ale nieco jednak mięczyno popieczych, że jędzie sedale, tu je Eva Max.

Naszcze, tyś iżo rybach pobyli czera na przykład na tutym krasnym dniu. 25 stopniu je żywe slebro czera iżcze raz docpiło. Dżęca, że niemale zasa tak wysoko, hać na 24 stopniu one dżęca stupa. Doponia, że przeczelne słońce so pokaza, poponiu pak potom w ocenikach cioch mieli zdejści komiczyć. Byl k naszyście.

Naszych nowościach w obrazach. Tutun tydzień winujemy som jest drugim sledowacym tema. Nasi reporteroja a reporterki pobychu z kameru na prapremierie oratoria Wulkotna woda. Dale mamy za was w obrazy litusheho dnia motorynego pomnika sprzyjotowane. Nimo Sarpsko domu szak je tyż. Nasze budyńskie studio MDR niedzielu swoje durie w opetowariam woteriwo. A poladniemy do Kamieńca, gdzie stwarja a wujwaja wotnitka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacze na naszej internetnej stronie, w naszej app MDR Serbia Torunia. To już do dalszych poskytków, kiedyś dziecace wusowania, serbsku huczbu a podcasty niedzielnych wusowania, narędziecie też audio TCAAD Sounds. A tożo dziakwanu rozwozujemy popfatki bez wabienia a dalszych udoków. Super, abo krótko po cybilku na szczęście.

0: Важное слово.
1: Magenza, Lydia, Sabina, Skamenia.
2: Dobranje, lubibši posłuchario. Jako chrześcijanie wierzymy, że woprawdzi ta spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto, kilamy k domu, przeco wiacych cycz. Dola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne, wszednie dżakoność pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć, a zdziarzeć. Tak namakamy wiace mira, a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tu świadomie na to, co się dobre, a dajmy sobie od Bożej lubości napilnić. Przyjął wam żonowany dzień pełny spokojności.
1: Dobra i Lydia Sabina z Kamenia dżęsniszym na Bożnym słowie, na roku, a za mój to szczerze radoskie wasale. A nie tylko je 4 mięczyny do 6.

0: Polícia z G.
1: Na związkowej drodze B. Sidemadżowie Dżesacie Czerowiczok smertnemu niezbożu dojszło, mies Niedżichowom a Brytni Michałkach prasne stepe informacjach policje. Osobuje a nakładne auto frontalnie doso. Sidemadżowie Dżesacletny szofer osobuje ha auta przysadzi przy tym swoje żywienie. Jena postaletny polski szofer nakładne auta so lochce zrani. Czerodla jak zraszce dojszło, nie jest jasne nastata wiecna Škoda w uczynia 80 tysiąc euro. Droha mies Niedżichowom a Brytnie Michałkach je przeco jeszcze kompletne zaurina. Pundżelu wieczor lepi policja niemskich Baslicach alkoholizowanego szofera Kreislera pola 60-letno namierichu niemale 0,6 promilu alkohola dali jecz muż niesmiedzesze za to zmienitko z konsekwencami liczyć. Na minenem koncu tydzenia są nieznaczywe bierwałodze dieselowy tank ze 500 litrami czeriwa pokradnili, a k tomu też jeszcze nie dam w odpowiedniu klumpu. Wiecna szkoda w uczyni 5 tysac euro, kryminalna policja są netko z tym zabiera. Runie tak ze sledowacym padom, przetoż na Wóżickim namieście Wojerecach poradzi so paducham nocy na Pundżelu, po tamniejszym mieszczanskim zwiedzeniu 300 metrów koporowa kabla pokradnić, hodnota tutoho 3000 euro.
2: Tak, daleko po takim zdzielinki policji, nietko słyszymy Teres Lindorec, a potem mam pokiwy za was. Krótko po cybilku na sedomie.

We wojewódzkim wóżyskim centru wierczy sobie czerwszego nic szo, ale to jest to około wukowania a połanskich perspektyw. Dzięca do karierowe wiki waj do drugiego koła. Niedzie 40 wustajerio ze wszelakich branżu je podla a informuje o swobodnych wukowanskich miestnach, o jobach po szitkonie, kajszczyż o dalekowanskich poskitkach. A wiki też troszku przez dziełowe miestno ladaja. Dzie nimo to mianujcy też o to, kotre możnosti wojorece k żywieniu a za swójski przychod skicza. Sztujś po takim runie znanowo zmienia rozmysluje, albo sztujś chce prostsze raz ladać, što regione nastupanu połanie, tak dzie może tam dżęca jeszcze nimo poladać. Dalsze pokiewy mam za 4 minuty za was.

Na połowanskie wiki do Łužickiego Centra we Wojorecach możecie się dżęca podać, kaj se mu nie braju, ale też do Budyszina. Tu wotmie so dżęca popodniu cioch za so kofej w cioch, a to w Serbskim muzeju. Referent je dr. Robert Lorenz, wiedomostny sobudziewacz Serbskiego Instytuta. Dżęca punże w protyku Moja Łužica, która szukadza hiża z leta 1902 jestem jeden z najtleje eksistowacych a najwoblubowaniższych formatu ludowego nakładnictwa domowina Kofej Cioch w Dżęca Serbskim muzeju. Dale przeproszuję wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo za dzieci szitki szulorjów od 1. do 6. letnika ze serbskich wosadów na zromany dzień pod hesłom Stark macht tak. Tam tematizuję na dzieciace właśnie szedne sytuacje dzieci, tak zobychu one siebie wiadomie spłucili. Zariadowania ze stajnie samsnym obsahom za dzieci budzie na strzelowacach terminach 1. sobotu 10. oktobra w Niedelczycach, potem dalsze w utoru 13. oktobra w Ralbicach, a posledne w sredu 14. oktobra w Radworiu. Stajnie od rana cybelki na dziewięć do popodnia cioch. Przyzewicz możecie swoje dzieci jeszcze hać do tutaj piatka. Nietko na zemie odmywają się tu a tam nazemskie wiki, tak na przykład też we Wazu. Za początek będzie piat wieczor z kinowym wieczorem, najpierw za dzieci, potem za dorosłych. Nazemskie wiki zapoczną się potem w sobotu do ponia 10, a niedzielu o 10 odmywa się tam tyś dzieciacy swiedzień. A w budyńskiej mieszczanskiej bibliotece poskieczają się k prynim nazemskim czapromikam wszelakie zajmowe wiece. Tun wotmiewa, albo te nazemskie czaporowe wiki wotmiewają się piatk od 10 do wieczora 6.

Kaj šnucno hauron, ta konja tež reporterojo srbskeho rozvosa za vas po Užice. Naši reporterojo a reporterki pobehu z Kameru na prapremiere oratoria Rujkotna voda. Dále máme za vas našich novostčach v obrazoch tež v obraze letušeho dňa votoreného pomnika spšiotované. Nimo srbskeho domu šako je tež budeske studio MDR nedželu svoje durie v opetuariam votorivo. A poladnjemy do Kamjenca, gdzie štvarja a wujwaja wotnietka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacie na naszej stronie internecie w naszej app MDR Serbia to Unia. Tam też dość do dalszych poskitków za was mamy, kajż dzieciace wusowania, serbsku uczbu a podcasty niedzielniejszych wusowaniu te nadinżecie audiotece ARD Sounds. To szor, dziakwano, rozwosowemu popfatki, bies wabienia a dalszych udałków.

0: Lubo dzieci, czeraz my ją pola nas budyżynie po naszym czerawszym rańczym wusowaniu wopyt mieli. Szulorio z Woklec tu pobychu na swoim puczowanskim dniu, a suso przed mikrofonem pospytać smieli. Aj, a sto je samo za was, naszych przyposłuchariu, mini program nastał. Tola, słuchajcie sami.
1: Dobre ranie, witam was do studia Serbskiego Radia.
2: Musimy radu na 6.2 a spyłamo za was nieke wosytun dżemą.

0: I szula tady przypadła prajnie sam w umysliu. Szoja je czera naszym studiu nastało. Riany programczyk. Nietko mam uczbu za was, lube dzieci, a potom poladam raz, što plan leksija nowego dała.
1: Du dżens, na kurde.

0: Dłużne słowo.
1: Madżenca Lydia Zopina z Kamenie.
2: Dobranie, lubi przyposłuchario. Jako chrześcijanie wierzymy, że woprawdzi ta spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć. Tola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne wszednie dżakonosz pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć, a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, što je dobre, a dajme se od Božje ljubošče napilnič. Přeju vam žonovane džen polne spokojnošče.
1: Praji Lydia Zopina z Kamenie dženstvišim nabožnim slovje, narovku a za mojitosti radovske vasade. Štori dođevečih je.

0: Coraz Serska Rada we podstupimie gromadu stupiła, aż to wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak jo jadna nuost przybytnych kradu zabierała, a we togo budu su ninto ulicu aż, z mejo koliginu Stefani Krautzoc. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dniode paryt, jo ako przeci był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje szuzi filuju. Teke we Serbach opytuju, u dalszny personal wabisza kwalificiruwasz. To się nuwa Lipska derila ako bomba do tej zgromadziny. Tam na uniwersyjsze niebużo lito zaštatuwaś daleko blański studium master dojnosebszczyny. To je było za tu nazymu zase planowane, tak ako kuźde drugie lito. Kuźde semester nieštatuju taki studium, toż bużo dogromady 4 lita bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to zaprzałem jo, master dojnosebszczyny?
1: To je studium, kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljach a maju vedpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajemco, viele interesento jo petref jo nechvet togo. Rozsużenia.
1: Aż do nęta nie o to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a teke podstupimy w Kublańskim ministerstwie dla togo. Tam pak trzeba judlejszu chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona jo byla pydla w Choszebuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucie kwalifikacje upada uszczy wice serskie ucpy.
1: To jest szyszko gronisz, wytygrono by teke było spekulacja. Jasne pak jo, aż miastem w wiele szulach nieoselska ucpa, lic runoż by dejala se stasz. Wystaniomy zagronitam na stopach, niebużomy tu wiec popuścisz, aby przy ducych dniach dalej rozprzawisz.
0: Nieonażia aż pen bużoszym wiecy interesentów na zimie 2008 a 2006?
1: Nie, jasne, lec bużo se nentejśnym interesentam iści krzyż. Toga jo teke zwiezane na ich żywieńskie planowanie. We togo jo teke cora bylo to grono na selskie raże. Szkoda nastanio za tu selsku ucpu. Szkoda pak teke nastanio za zajmce za ten studium. Kuźdź luż ma teke kublańsku biografiju. Czachota jo aż ta se owytlamio a frustroszczo. Drugi aspekt, aż wiednictwa tych szulu, my su ulichuwaś ceptaju wyt swojego żyla za toż ten studium. Lic to bużo iści myżno za dwiema litoma, to nikt nie wie.
0: Mizik, Stefani, za toż to rozgrono, se wie, nie to jadnuczka tema była na corajśnym pesyżeniu Serskiej Rady. My pak brzomy was dalej informirowaś.

0: Jens Martins Berko zajmujos jūžo vetimavojko zapširodu, jo vesrišnije vetros, a ljubu jo veni přebyvaš, ale vince zabiratek ze serskimi minjami rostlinu. Přelietami jo samo udav svunik rostlinovih a grybovih minju, kaž jomu dovolio cas uperajo se k serskim vesanarjem a ich napšašujo, s čo južo vici razu svišali, ako jo ogledal dochoze, Maria Idikowska-Winklerowa jo załapiła z mikrofonom, wo co mio se ten raz rozganiał z halba szojc Irenu.
1: No to jest nieco oblubowanego. To masz o teke o nicke?
2: Jo, jaglowina. Hrza kraut.
3: No jo to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jest zele.
1: To jest zele. Da jo szake jaglowinowe zorte nicke, da jo teke druge kęcz mają taki klosk, ja.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš sa užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bať inak delia, ale delia nie jo.
1: Nie jo, delia, nie.
3: To tyke nevenia?
2: Nie.
1: A my kroni tomu voľšenik. Veľša?
3: Veľšen?
1: Veľšenik, pšavie.
3: Veľšen?
2: Ale to nie rozčo pri nás. To nie som ešte videla.
1: Ne? Vši Majksa, ale kak daleko je Majksa pšec? 2 kilometra? Ta Majksa? Jo, nicka.
2: Kaž my sme pri Malce byli, ryby lapali, pení sme my na to zelie gledali, my sme gledali, veľa rybov tam budú.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno. Te lopena bát ugledajú ina kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znáš takéto my kopšiva, nic veľké liniajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a liniajce, to je všetko jadno.
3: Dere až to nepali.
1: No nie, to je nieco, to kvíšové majú.
2: Ugleda jednak carnica, ale to nie je.
3: Dajú
2: telike zelia, ak my neznajú, my nic.
3: No ja, gaščo

0: Je Regine, všechno dajo.
1: Ale vy kdo nišel?
2: Regine.
0: Z čeho to také brali za vapaní kokota, za ty gelande?
2: Jo, to se chodili pente kone o, víte.
1: Vink.
2: Taky vink, jo. A pene, jo.
0: Gelande za ty vrota, nicka.
2: Na ty gelandách, jo.
1: Regine.
2: Jo.
3: Jagwowina nie o nic dobrego dopomina na jagwę, ale na roli oploga. Znają, że wyteki biły kopsiły, tam nie trzeba się mieszczach, aż se wesmaliszo. Każdeki wywieszczo, nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglądał, więc się szykno zapisują, aż nie by se zabyło.

0: Na nowe udasze naszego serskiego tyżynika nowy czasnik se zase jaselimy. A przy telefonie mam nento szef-redaktorku, to jo Katalin Poradzko. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja wykaż, co mi już przerażili, aż co się z kulturą zachopisz, żinca. Co to groni?
1: No ja to groni, aż ten czasnik jo zase pone kultury, a to związane z historią. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josip Pietk w Serskim muzeum wytworzyła pod tytułem Oblica ze zajrzonego czasa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka 19. stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył niekotary lieta w Dolnej Łużyce okowo Kulowa, a jo tegdy ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego udarza czasnika. Na co możemy się jeszcze jazelić?
1: Ja nie to przyjrzymy z lit do przybytności. Lidz runów to je nie to takie zachodność, ale na gut.
0: Znasz oboje. Kon...
1: A Piet Kwiaco takie na tom dniu, na którym se wytworzyła ta ustajenca, jo se wytmiała takie gwona zgromażina domowiny. To miastem zawieści już zgonili, aż Michael Apel, jo ten stary, a runu czasny. Nowy župan naszej župy Dolna Łużyca, a te drugie temy, te je zgromażiny, te zgonie, co dla nas teke w czasniku.
0: A jubileje smyga teke mili.
1: Za to na guszty pad, dwiema jubilaroma uczymnie gratulirują mężczyku kulowatemu borstakoju. Krista Dżumblina, jo jadna instytucja, coś nastupa serskie drastwe, a jej widu w drastwach już uszej styrżaszcza lit pesrednio. Jadna z tego septembra jo wana swisiła swój 80. jubilej. A drugi jubilar jo lit żasetki dwójko pregował to serskie żywienie ze swoją literaturą, w obyczych chrycach, jako żurnalist w nowym czasniku, a serskim radiowym, a telewizyjnym programie, każ teke na politickim pylu. Kjomu żywiesz żasetemu burstakoju teke od nas, naszej redakcji, uczobnie gratulirujemy. A to jo Juri Koch.
0: Przy telefonie jo była szef-redaktorka naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, to jo Katalin Poradzkoc. Uczobny rzek, Katalin, aż z czym nam przerażili, na co myśmy się jasaliśmy w tym nowym udasiu?
1: No sobie rad się stało, a życzymy wam jeszcze redny tyżyn, aż na drugi raz.
0: Tero nas czyje.